Jezi, duże Jezi, duże Jezi. Słucham prawie w metusie, uwagę po matusie. Uwagę Pawła duże, uwagę po mituzie. I rady miło duże, będę spadną swaje. Duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże, duże. Słucham prawie w metusie, uwagę po matusie. Uwagę Pawła duże.